0: Ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
1: Nie wierzę!
2: 15 tysięcy złotych!
3: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak wyszło, jak wyszło.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
9: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
8: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
10: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
11: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
10: Ducha to ja niedługo wyzionę.
11: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
12: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Jean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Dobrze mówi Miley Cyrus. Kupcie sobie kwiatki z rana, dzień będzie od razu lepszy. Z Flowers w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: Można też kawę wypić, dzień będzie lepszy, ale można też się zgłosić do zabawy w RMF Max. We Wstawaj, nie udawaj, to już w ogóle będziecie mieli super dzień.
3: Do tablicy proszę. Tak się właśnie nazywa ta zabawa, w której możecie wygrać 100 polskich złotych kieszonkowego, tylko najpierw trzeba znać odpowiedzi z kategorii biologia.
4: Z klasy piątej szkoły podstawowej, i to jest bardzo ważne. Jeśli teraz jedziecie samochodem do szkoły i macie towarzysza, towarzyszkę, bąbelkę, tak, którzy może będzie mógł wam podpowiedzieć, to warto się zgłosić, a trzeba tylko pod SMS-em pod numer 3001 wysłać nazwę waszej drużyny. To jest absolutnie SMS zwykły, bez żadnych kosztów dodatkowych.
0: No właśnie, już miałam dodawać, że to jest SMS, za który nic nie płacicie, ale Mateuko wam powiedział, także to jest super podpowiedź od nas, a później podpowiedzi to już sami sobie będziecie musieli ogarniać, ale stówka do zgarnięcia, warto.
3: Wyślij nazwę swojej drużyny na 3001.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Nazwa naszej drużyny? Wstawaj, nie udawaj? Czy coś innego szukamy?
4: Wakuole.
3: Nie najmądrzejsi.
0: Wakuole. Super, biorę to, no.

0: i robi nam bardzo przyjemny czwartkowy poranek w RMF Max. 7:33, a my zaczynamy zabawę.
1: Natalia i Mateusz. Do tablicy, proszę.
0: Tak. Matko Bosko,
2: pytania są z zakresu biologii, z około 5 klasy podstawówki. Zgłaszaliście się do nas nazwami drużyn. Zgłoszenia były piękne, ale wybraliśmy drużynę.
0: Moniki, siemano Monika.
3: Hej, hej.
1: No Monika, jak się nazywacie?
3: Mitochondrie.
0: Yeah.
1: Skąd pomysł na nazwę, że tak zapytam?
3: Biologii.
0: No właśnie, super.
1: Wszystko Dobra. Się pięknie układa, bo pytania też mamy z biologii, także mam nadzieję, że twoja drużyna jest gotowa. Ile was tam w drużynie jest aktualnie?
3: Już tylko ja.
1: Okej.
0: Ale spokojnie.
1: Silna, jednomyślna drużyna, to jest super.
0: Monika, sama sobie świetnie poradzisz, skoro wiesz, że to są mitochondria, to już jesteś mądrzejsza od nas. Więc,
1: to prawda.
0: Monika, dajemy ci dwa pytania, odpowiadasz na dwa pytania, stówka kieszonkowego dla ciebie i dla bąbelka jest
2: twoja. Wjeżdżam z pytaniem. Wymień dwa układy, jakie wchodzą w skład budowy człowieka.
3: Pokarmowy i rozrodczy.
0: Dobrze!
1: Skąd wiedzieliśmy, że padnie rozrodczy? My się teraz wszyscy powinniśmy zacząć śmiać.
0: Nie wiem, zupełnie nie wiem. Drugie
1: Ale
0: pytanie.
1: zaliczamy. Dobra, teraz może być trochę trudniej. Jak się nazywa, uwaga, podaj nazwę, to jest mikroskopijny, jednokomórkowy organizm zaliczany do królestwa protistów, który porusza się za pomocą rzęsek.
2: To jest popularne. Organizm popularny na biologii. Mogę powiedzieć,
1: popularny,
2: że
1: popularny też w szafie.
2: Powiem, że tak, nie bucik.
3: Mają?
2: Nie. Mały, jednokomórkowy.
1: Ale też na P.
2: No, na panto. Panto? Tak,
3: tak
2: jest!
0: Pantofelek, oczywiście, że tak. Monika, ale przyznaj się, to
1: ale
0: było trudne pytanie.
1: Ale pająk to było blisko.
0: Pająk był super.
2: Ale...
3: Było trudne, ten budzik mnie zmylił.
2: No właśnie. Myśleliśmy, że cię to tutaj podpowie. No ale właśnie
1: ale
2: ustawiłaś...
1: Monika, stówka leci do ciebie. Co tak. ty na to?
3: Super, no super. Się
1: przyda się takie kieszonkowe, co? No, na początek roku szkolnego.
2: To jest dla pomocy naukowej, co właśnie jest weszła do szkoły.
0: Tak, dokładnie. Repetytorium z amatora się kupi.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Bo tak przypominamy, ostatni dzień lata, no w zasadzie już tutaj się gdzieś kręci, także my tematy szkolne, okołoszkolne, no i gipsa też wam gramy.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Od dawna myślisz o studiach, ale nie wiesz, jak znaleźć na nie czas? Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie możesz połączyć naukę z pracą i życiem prywatnym. Wybierz studia niestacjonarne i rozwijaj się tak, jak chcesz. Sprawdź ofertę na niestacjonarne.uek.kraków.pl. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Studiuj, doświadczaj, żyj!
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj!
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
5: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
7: A to dopiero początek! W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch!

0: Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Ale to jest fajny numer. Eli Oaks i Reasons za nami w RMF Max.
1: Natalia i Mateusz. A przed nami wiadomości, które dobrze nastrajają na cały dzień. Dzisiaj trzeba być już w gotowości bojowej, trzeba trzymać kciuki, ponieważ Mistrzostwa Europy są w siatkówkę. Dzisiaj gramy z Holenderkami mecz o godzinie 16. Jest dobra informacja. Holenderki można zdominować mentalnie i sprawić, że się zatną, a wtedy już nie wrócą do gry. Tak przynajmniej twierdzą eksperci, czyli nie my.
2: No i wiadomo, że jakby bardzo dobrze twierdzą, bo każdy na przykład takiej Holenderce powtórzyć stół z powyłamywanymi nogami albo chrząszcz brzmi w trzcinie, to się można zaciąć dobrze, nie?
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: To ja się mogę zaciąć od tego i się zdominować, dać od razu.
2: No, a co dopiero Holenderki?
0: Spowyłabywa.

0: To Denzel. Don't you know, pump it up. Don't you know, już prawie ósma i za chwilę Ania Łopuszańska z najnowszym flashem. Zostańcie blisko RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wieńce?
7: Są.
6: Małopolskie smaki?
7: Są.
6: Warsztaty, rękodzieło, żywa zagroda ze zwierzętami i atrakcje dla dzieci?
7: Obecne. Po raz pierwszy dożynki województwa małopolskiego w stolicy regionu.
6: A po południu zrobi się naprawdę głośno. Na scenie Ciupaga, Mateusz Mijal i Kleo. 6 września od godziny 10 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nie może was zabraknąć.
7: Bo tego dnia cała Małopolska świętuje razem.
6: Partner główny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Zaprasza Samorząd Województwa Małopolskiego.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Poznaj Changan, markę z wieloletnim doświadczeniem, nowoczesnymi technologiami i komfortem, który warto poczuć za kierownicą. Benzyna, hybryda czy elektryk? Ty wybierasz. My pomożemy dobrać model i odpowiedni sposób finansowania. Teraz wybrane modele Changan w wyjątkowej cenie. Oferta limitowana. Odwiedź nasz salon, poznaj modele i umów jazdę próbną. Changan PGD Kraków, Aleja Powstańców Śląskich 22. changan.pgd.pl.
12: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
13: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
12: Ducha to ja niedługo wyzionę.
13: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
14: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Krzychu.
17: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
18: Hi, this is Denzel.
19: Hey yo, this is Eminem.
20: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Kraków 96 i 7 FM.
23: I kochani, nadszedł czas na flash. Z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
24: Dzień dobry ponownie.
15: Na S8 na Dolnym Śląsku w rejonie Sycowa może się teraz korkować. Problemy generuje zepsuta ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy. Częstochowa idzie w ślady Krakowa. 25 października odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matejszczyka i Rady Miasta. Inicjatorzy chcą odwołania prezydenta, bo ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne i ma zakaz pełnienia funkcji. A w stolicy Małopolski dziś późnym popołudniem mija termin na złożenie podpisów poparcia w Miejskiej Komisji Wyborczej. Takich podpisów kandydaci na prezydenta Krakowa muszą zebrać co najmniej 3000. Kto w takim razie może spać spokojnie, to już pytanie do Maćka Sołtysa.
18: No na razie pewni są Michał Drewnicki z PiSu i Aleksander Owca z partii Razem. Oboje zostali już zarejestrowani. Komisja weryfikuje podpisy radnego Jana Hoffmana i senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo co z kandydatem Konfederacji Bartoszem Bochyńczakiem. Jego sztab twierdzi, że złożył wymaganą liczbę podpisów, ale jego nazwiska nie ma w najnowszym komunikacie komisji.
15: Kłopoty ma faworyt w wyborach Łukasz Gibała. Wcześniej uzyskał niemal 5,5 tysiąca podpisów, ale w poniedziałek Komisja Wyborcza odrzuciła jego zgłoszenie, uznając większość za nieważne z powodu braku słowa Kraków przy adresie mieszkańca. Moskwa zamyka niemieckie ośrodka Instytutu Goethego na terenie Rosji. Informację przekazał minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. To jest odpowiedź na decyzję Berlina. Przypomnijmy, Niemcy obwiniły Kreml za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. A tak sprawę skomentował Władimir Putin.
19: A gdzie te kazacieństwa?
15: Ale gdzie są dowody? Jego zdaniem, oskarżając Rosję, rząd niemiecki próbuje rozwiązać problemy wewnętrzne wywołane spadającym poparciem dla kanclerza Friedricha Merca. 10-minutowa przerwa w meczach w hołdzie dla Leo Messiego. Argentyńska Federacja Piłkarska zdecydowała, że wszystkie krajowe mecze zaplanowane na najbliższy weekend zostaną przerwane. Kibice i zawodnicy będą mogli podziękować legendarnemu piłkarzowi. 10 minuta we wszystkich kategoriach po to, by owacją na stojąco podziękować Lionelowi Messiemu za występy w drużynie narodowej. Słynny Argentyńczyk w poniedziałek ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Grał z dziesiątką na koszulce. Na tegorocznym mundialu z broniącą tytuł Argentyną dotarł do finału, rozegrał 207 meczów, w których strzelił 125 goli. No a za moment więcej sportu. Zostańcie z nami.

0: Reprezentacja Polski w Soka wywalczyła awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Essen w Niemczech. Biało-czerwoni pokonali Chile 7-3. Autorem dwóch goli Jan Peda, który był blisko hat-tricka.
1: Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki.
0: W 1/8 Polacy zagrają w piątek, a dziś czekają nas siatkarskie emocje. Polki powalczą awans do fazy medalowej Mistrzostw Europy. Czeka ich starcie z Holenderkami, z którymi wygrały m.in. w tegorocznej Lidze Narodów.
2: Jest to zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę i gdzieś tam pamiętam mecz z Vianella, gdzie miałyśmy trochę na początku z tym trudności.
0: Mówiła nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
3: Sprawdzisz?
4: Sprawdź.
3: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
0: Dziś wciąż ciepło, 21 stopni zobaczymy w Trójmieście, w Suwałkach bardzo podobna temperatura, 21 to również Poznań, 22 kreski zobaczymy w Białymstoku, 24 najwięcej w Krakowie i w Rzeszowie. Poza tym będzie trochę słońca, ale będą też ciemniejsze chmury, które spowodują przelotne opady deszczu. Biometr niekorzystny.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
6: Ania, straszysz tym niekorzystnym biometem. Jaki masz patent na to, żeby sobie poprawić samopoczucie w takim razie?
0: Ja sobie kawą poprawiam samopoczucie i właśnie idę sobie zrobić.
7: A ja mam dobry pomysł. Trzeba powiedzieć, ten biomet, dajcie spokój.
6: Ania, następnym razem tego oczekujemy, okej?
0: Dobrze.
6: Biomet, dajcie spokój.

0: O, Jamal i Policeman, nieśmiertelny klasyk na antenie RMF Max, 9 po 8, właśnie w ten sposób was pobudzamy, dodajemy wam mocy, dodajemy wam energii, ale nie tylko.
1: Dajemy wam też okazję, żeby wygrać naprawdę porządne pieniądze, bo jeszcze tylko dziś i jutro można spróbować zgarnąć 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma.
2: Pomyśl sobie tak realnie. Jest opcja, żeby wygrać. To są ostatnie okazje i z wszystkich ludzi na świecie teraz tylko o tym wiemy my i wiecie wy, no ekipa tak, RMF Max. Tak.
0: Jak zgłosić się do zabawy? Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
2: Ale nie wykluczamy tych, którzy wolą klikać w komputery rmfmax.pl. Tutaj też wasze zgłoszenia są przyjmowane.
1: No i to jest proste. Pyk, pyk, pyk, klik, klik, klik i możesz zgarnąć 15 koła, no.

0: razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: jeszcze do obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Nadciąga największa impreza motoryzacyjna w Małopolsce. 5-6 września spotkajmy się na Tuning Show Expo w Expo Kraków. Super samochody, pokazy motocykli elektrycznych, car wrapping, symulatory i znani twórcy internetowi. Wpadnij w pierwszy weekend września do Expo Kraków. Tuningshowexpo.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: ja przetłumaczę. Pracuj ciężko i ciężko też się baw. Także bawimy się ciężko w czwartkowy poranek.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Natalia i Mateusz. Jaka nasza ekipa, która nas jest z nami od samego rana, jest świetna. To się ludzie zaraz przekonacie. Chcemy wam przedstawić znakomite osoby ze znakomitymi talentami.
3: Bo to
2: wielki przegląd.
3: To jest nasz świetny program, który tworzycie razem z nami, w którym pokazujecie, jakie macie ukryte talenty. Na przykład Dominika ma super talent.
4: Mam taki talent, że wracając z pracy przy trzech kotach widzę tu narzegane, tu coś rozwalone i zawsze wiem, który narzegał, który rozwalił. To po prostu po ich minach widać, nawet po tym, w którym miejscu to się zrobiło.
0: Ja się zastanawiam, czy to jest talent Dominiki, czy jednak kotów.
3: To
0: różnie rozpatrywać.
2: Cieszymy się, że mogliśmy cię poznać, Dominika.
3: Tak. Jeden kot powie tak, drugi kot powie tak, ale jeszcze mamy talent od Justyny.
5: Tym ukrytym talentem jest bycie największą kaleką. Jak zastanawiacie się, kto zaliczył najwięcej słupów, bo ich nie zauważył, to właśnie ja.
0: Ja bym chciała zobaczyć filmik. Chociaż jeden.
3: Koniecznie nam podeślij, Justy, na ten filmik. Jak wpadasz w słup?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jeżeli macie jeszcze jakieś ukryte, mniej lub bardziej talenty, to śmiało głosówki na Messengerze, Instagramie do RMF Max są w zasadzie wasze. Czekamy.
2: Wszystkie linie otwarte.

0: ekipę zebrać ze Szwecji, to tylko Szwedzi mogli. Swedish House Mafia i Lykkeli, proszę bardzo. Jest pięknie o poranku, 8:39, wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Bo oni byli akurat w Szwecji, wiadomo.
0: Wszyscy,
1: ale teraz
0: no?
1: Jesteśmy wszyscy myślami w Gdańsku i sercem, bo tam już za 3 lata po mieście ma hulać najdłuższy w Polsce tramwaj i ma mieć, uwaga, bagatela, 47 metrów i zmieścić, uwaga, 300 pasażerów.
2: Pardon, to ja przepraszam, bo to wsiadasz z tyłu, wysiadasz z przodu i jesteś zupełnie na innym przystanku i on nawet nie musi ruszyć.
0: Stop, ale przecież Gdańsk to w zasadzie 3 miasta, Trójmiasto. No to w sumie masz po 15 metrów z kawałkiem na miasto, to jest jakby słabe. Gdańsk, co jest? Puszerka.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: i po reklamie.
1: Lose control, come on now.
2: Jestem Radek, a to moja ekipa.
3: Hey, this is Calvin Harris.
4: Cześć, tu Daria Zawiałow.
5: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Bawi się absolutnie cały samochód, bawi się całe biuro i to wszystko z RMF Max. Bez przerwy, 10 do 9 to White 2115.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: 10 do 9, ale o tym miejscu, o którym teraz powiemy, jest godzinę wcześniej, także też już tam chyba zdążyli wstać, bo król Karol, uwaga, szuka. Król Karol szuka pomocy kuchennej. Oferuje, uwaga, w zamian mieszkanie w pałacu Buckingham, 13 tysięcy złotych pensji miesięcznie, a do tego zniżki w królewskich sklepach i uwaga, nie trzeba mieć doświadczenia.
4: Super. Wow, to brzmi mega atrakcyjnie taka oferta. Prawda? Tylko ciekawe, co można sobie kupić w królewskim sklepie. Korony? Złoto na kilogramy?
0: Karoce?
5: Nie, to jest królewski problem.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: A przy okazji, dziewczyny, po co czekać na księcia z bajki, jak można wbić do króla do kuchni? No. I też fajnie.

0: Harry Styles i Acid Was na 4 minuty przed godziną 9. Koniecznie zostańcie, bo już za chwilę Flash. Do tego będzie prognoza pogody, no i trzeba wiedzieć, co założyć pod kożuch. Kąpielówki czy koszulkę?
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
5: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
5: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
3: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Kraków, ulica Zawiła 3.
10: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Kraków 96 i 7 FM.
8: Trzeci września, czwartek, godzina 9, Kinga Nyga. Zapraszam na flash i prognozę pogody w RMF Max Kraków. We flaszu o 9:00 ważne informacje dla kierowców. Od dziś obowiązują nowe zasady, między innymi dodatkowe ograniczenia, przede wszystkim dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B.
9: Świeżo upieczeni kierowcy będą objęci tak zwanym okresem próbnym. Potrwa on 3 lata, jeśli kierowca uzyskał prawo jazdy w wieku 17 lat i 2 lata, jeśli uzyskał prawo jazdy w wieku 18 lat. W trakcie trwania tego okresu próbnego młodego kierowcę będzie obowiązywała zasada 0,0 alkoholu we krwi. Oprócz tego przekroczenie 12 punktów kar oznacza dodatkowe szkolenie, a dwa poważniejsze wykroczenia mogą wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata.
8: Tłumaczył Kacper Wróblewski.
7: Słuchacie RMF Max Kraków.
8: Teraz aktualny raport z dróg z Krakowa i okolic. Policja informuje o kolizji na Makowskiego i Wielnickiej. Na ulicy Trynitarskiej kamienie z budowy uszkodziły pojazd. Z kolei na czwórce w stronę Rzeszowa przy węźle Łagiewnickim pali się samochód. Dzisiaj o 16:00 mija termin składania podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa. Zarejestrowani są już Michał Drewnicki z PiS i Aleksandra Owca z partii Razem. Podpisy nadal zbierają między innymi Łukasz Gibała i Daria Gosek-Popiołek. Przedterminowe wybory, przypominamy, 27 września, ewentualna druga tura 11 października. 141 mandatów, 55 pouczeń. Policja podsumowała akcję taksi. O szczegółach Przemek Błaszczyk.
10: Na ponad 500 skontrolowanych kierowców nałożono 140 mandatów, skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie, zatrzymano 2 prawa jazdy i 8 dowodów rejestracyjnych. Pośród tych danych jest też on, 67-latek pod wpływem alkoholu.
11: Policjanci w rejonie Starego Miasta ujawnili 67-latka, który świadczył przewóz osób, mimo iż był nietrzeźwy. Mieszkaniec Krakowa miał prawie promil alkoholu w organizmie.
10: Wyjaśnia komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Na te ponad 500 skontrolowanych osób 214 nie posiadało polskiego obywatelstwa. 2 kierowców na terenie naszego kraju przebywało nielegalnie.
8: Osoby te zostały przekazane Straży Granicznej. Jeszcze tylko do 18 września możecie aplikować na nowy kierunek na AGH, czyli inżynierię multikopterów. To studia podyplomowe skierowane do absolwentów kierunków technicznych.
12: Technologie, których uczymy, to jest projektowanie lekkiej konstrukcji, systemy sterowania, analiza obrazu, czy autonomia i diagnostyka, no mają bardzo szerokie zastosowanie. Drony są wykorzystane we wszystkich miejscach, gdzie jest jakieś zagrożenie, i to jest oczywiście na przykład kontrolowanie linii energetycznych, ale także pomiary terenu, monitorowanie obiektów jakichś przemysłowych, i nie zapominajmy o tym, że drony wspierają również akcje ratownicze. Także my jak gdyby dajemy narzędzia naszym studentom, wiedzę, umiejętności.
8: Mówiła prodziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH Monika Pernach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Czwartkowa aura w Krakowie całkiem niezła. Dziś co prawda chmury będą się przeplatać z przejaśnieniami, ale nadal dość ciepło. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 24 stopni. W prognozach bez większych opadów warunki biometeo na razie korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w ciągu dnia ma delikatnie spadać, wiatr przeważnie słaby zachodni. Noc również pogodna, bez opadów, z zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturą, która zatrzyma się w okolicach 15 kreski.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Kochani, tak się to życie ułożyło, że mamy 4 minuty po 9:00. Co, coś byście dodali do tego?
15: Tak, że jest czwartek też. To jest, to dobra, może być szczęśliwy moment.
16: To ja to powiem. To byśmy się niestety pożegnali z wami.
15: Dziękujemy! To był wspaniały czwartkowy poranek. Filip Kliber,
14: Natalia Kawałek
16: i Mateusz Marek.
15: Ale spokojnie, wstawaj, nie udawaj, kończy. Ale to nie oznacza,
14: że
15: nie ma hitów na maksa. How does it feel? Dub dogs, ho!
14: Zrób jeszcze raz, Filip.
15: Mm.
14: bo nie zrobisz.

składem w głośnikach, to ja mogę zaczynać. Gibbs, Kukon i Jonathan singlem Ty masz na antenie RMF Max. No to dzień dobry po dziewiątej. Tu Piotrek Świderski, tu byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Przedpołudnie jest nasze, więc róbcie głośniej do 12:00 i lecimy z tematem i masą hitów. Teraz Velvet Fix Me, a za chwilę Age Ring.

0: i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, a ja powierzam.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Kraków 96 i 7 FM.

tym numerze po prostu zgadza się wszystko. Bass, melodia, wokal, Alenie Mieli Golding, Don't Want Your Love w RMF Max Kraków. I powiem wam, że ten beat spokojnie mógłby być jednym z podkładów do widowiska, które już 26 września rozświetli Stadion Wisły. Lord of Lasers 2.0, czyli pokaz audiowizualny przygotowany przez artystów z Polski, Austrii i Kanady. Muzyka zostanie synchronizowana z pokazami laserowymi, multimediami, pirotechniką oraz animacjami tworzonymi przy wykorzystaniu dymu. No, ma być naprawdę to nie byle jakie show. No i jak widać po koncercie Sanach na Raymonta, znowu szykuje się coś kompletnie niesportowego, ale równie widowiskowego. Ja tylko mam nadzieję, że tym razem nie będą musieli wymieniać murawy na nowo.

0: babcia to potrafi zrobić fajny vibe, jak mało kto. Dawid Podsiadło, Na Błysk, za nami w RMF Max. No a teraz, uważajcie, czas na szczęśliwe numerki. Jeśli w swoim numerze telefonu macie trójkę i dziewiątkę, to przez 10 minut wasze szanse na m.in. 15 koła rosną razy 1200. Ale jeśli nie macie, to i tak dostaniecie bonus, ale połowę z niego, czyli 600 losów. Wystarczy tylko w tym właśnie momencie wejść do gry na rmfmax.pl albo po prostu wysłać tylko jednego SMS-a za 3,69 o treści MAX na 7327. Z taką ilością losów będziesz miała naprawdę spore szanse na telefon po południu, więc jeśli chcesz skorzystać i zgarnąć na przykład dzisiaj 15 koła, to zrób to teraz. rmfmax.pl albo Max na 7327.
1: Max. Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
8: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%.

0: Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
6: AI,
5: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: I po reklamie.
7: Czwartkowa aura w Krakowie całkiem niezła. Dziś co prawda chmury będą się przeplatać z przejaśnieniami, ale nadal dość ciepło. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 24 stopni. W prognozach bez większych opadów warunki biometeo na razie korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w ciągu dnia ma delikatnie spadać, wiatr przeważnie słaby zachodni. Noc również pogodna, bez opadów, z zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturą, która zatrzyma się w okolicach 15 kreski.
6: RMF Max.

Dracula, Tame Impala i Jennifer w Max Kraków. W sumie już całkiem niedługo będziemy wchodzić w ten spooky season. Do Halloween zostały niespełna 2 miesiące. Ale jak na razie mamy jeszcze lato i niektórzy z was może już nie fizycznie, ale myślami są nadal na wakacjach. Tak więc gdybyście jeszcze chcieli skorzystać z tej letniej aury, to możecie wpaść na piknik integracyjny organizowany przez Szpital Żeromskiego. Wydarzenie odbędzie się w tę sobotę na ich terenach zielonych i czekać tam na was będzie naprawdę masa atrakcji. Między innymi dmuchańce, ścianka wspominaczkowa, konkursy, aukcje charytatywne, a nawet warsztaty z samoobrony. Będzie też opcja bezpłatnie się zbadać, czy skorzystać z porad specjalistów. No a na finał o godzinie 20 przewidziano jeszcze kino pod chmurką z filmem Sex Misja. Nudy tam na pewno nie będzie, a wszystko rozpocznie się punktualnie o 12. RMF Max. A punktualnie o 10:00 za chwilę będziemy mieć dla was najnowszy flash i prognozę pogody. Teraz Zalia w RMF Max. Tylko kochani.

0: gruzie?
1: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
0: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
1: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Poznaj Changan. Markę z wieloletnim doświadczeniem, nowoczesnymi technologiami i komfortem, który warto poczuć za kierownicą. Benzyna, hybryda czy elektryk? Ty wybierasz. My pomożemy dobrać model i odpowiedni sposób finansowania. Teraz wybrane modele Changan w wyjątkowej cenie. Oferta limitowana. Odwiedź nasz salon, poznaj modele i umów jazdę próbną. Changan PGD Kraków, Aleja Powstańców Śląskich 22. Changan.pgd.pl.
7: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
12: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
11: Ducha to ja niedługo wyzionę.
12: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
13: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: I po reklamie.
16: To przedpołudnie z RMF Max Kraków. Czas na skrót najciekawszych tematów. Kinga Nega jest 10. Zapraszam na flash. Były długie, a jeszcze się wydłużyły. Mowa o kolejkach do lekarzy na kolonoskopię czy rezonans magnetyczny. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko za część tych, które są wykonane ponad plan. Co ta zmiana oznacza dla pacjentów?
17: Według danych Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia czas oczekiwania na kolonoskopię wydłużył się o 104 dni, a w trybie pilnym o 97 dni. Także pracownicy szpitali potwierdzają, że zmiany w finansowaniu wpłynęły na terminy. Pacjenci mogą szukać też szybszych terminów, na przykład kolonoskopii w ramach badań profilaktycznych.
16: Ten program dotyczy jednak osób, które mają od 40 do 65 lat, dodaje Michał Dobrołowicz.
18: Słuchacie RMF Max Kraków.
16: Remont bulwarów Wisły, budowa tunelu pod ulicą Ofiar Dąbia czy połączenia rowerowe z południem Krakowa. Zespół do spraw kierunku rozwoju infrastruktury rowerowej przedstawił propozycję planu działań na lata 2026-30. Jakie inwestycje ruszą jeszcze w tym roku?
19: W tym momencie chociażby Aleja Pokoju. To jest inwestycja, która ma już gotową dokumentację projektową. To jest duże zadanie, które zakłada budowę drogi dla rowerów po południowej stronie Alei Pokoju. Jeżeli tutaj przetarg, który będzie realizował także Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zakończy się sukcesem, zyskamy pełnowartościową infrastrukturę po południowej stronie właśnie tej ulicy.
20: W tym roku jeszcze?
19: Jeżeli chodzi o okres, to zakładam, że to będzie też przyszły rok. Ona nie zostanie zakończona.
20: Teraz wystartuje.
19: Tak. W tym roku wystartuje.
16: Mówiła Małgorzata Jedynak, kierowniczka działu uzgodnień rozwoju mobilności aktywnej w Zarządzie Transportu Publicznego. W sobotę i w niedzielę w rejonie Błoń czekają nas czasowe utrudnienia w komunikacji miejskiej. Wszystko w związku z Poland Business Rana.
20: To dlatego właśnie w weekend nie dojedziemy tramwajem do Cichego Kącika, przyznaje Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
21: To mówimy o zerówce i ósemce. One będą kursować po trasie czasowo zmienionej do Salwatoru przez Zwierzyniecką i Kościuszki. Natomiast linia 77 będzie kursowała z Czerwonych Maków do Poczty Głównej, no i następnie po zmienionej trasie przez Westerplatte, Lubicz, Mogilską do Tauron Arena Kraków Wieczysta.
20: Na czas tej imprezy biegowej uruchomiona zostanie oczywiście komunikacja zastępcza za tramwaj. Autobus kursował będzie od Cichego Kącika przez Igrców, Piastowską, Aleją Foża, Piłsudskiego do Wilharmonii. Później wrócimy nim alejami do Cichego Kącika.
16: Tyle, Przemek Błaszczyk. Na krakowskich przystankach pojawiły się nowe drewniane ławki. W ostatnich dniach zamontowano ich ponad 30, a do końca listopada będzie ich w mieście 100. To część programu Pakt dla krakowskich osiedli. Drewniane siedziska mają być bardziej komfortowe dla pasażerów niż dotychczasowe aluminiowe, które latem się nagrzewały, a zimą były zimne. Nowochódzki Delfin znów tryska wodą. Po zakończonym remoncie rzeźba na osiedlu Górali ponownie pełni funkcję fontanny.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Czwartek w Krakowie przyniesie całkiem przyjemną pogodę. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale nie zabraknie też przejaśnień i chwil ze słońcem. Temperatura wzrośnie dziś do 24 stopni, a w prognozach bez opadów deszczu. Korzystne pozostają też warunki biometeo, choć ciśnienie w ciągu dnia ma delikatnie spadać, wiatr słaby z kierunków zachodnich. Noc spokojna i sucha z umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą około 15 stopni. Jutro bardzo ciepło do 27 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: Po przeszłej pogodzie o 10 w RMF Max wracamy do tego, co lubicie najbardziej, czyli do hitów na maksa. Shimza, Fire, Fire to na początek. Będzie też w tej godzinie m.in. Topic i Becky G ze swoim Sorry Papi. A po tej stronie cały czas Piotrek Świderski. Siemaneczko, cześć, witajcie, zapraszam do 12.

Łopopapi, łopopapi, sorry papi, topik i Becky G. To już za nami w RMF Max, a przed naszymi biało-czerwonymi siatkarkami wielka szansa na awans do półfinału Mistrzostw Europy i przybliżenie się do pierwszego od 17 lat medalu. Przeciwniczkami będą niżej notowane Holenderki, z którymi Polki mają ostatnio bardzo korzystny bilans, no ale oczywiście nie można ich lekceważyć, bo w tym turnieju przegrały tylko raz. Początek meczu o godzinie 15:00, będziemy na pewno kibicować naszym dziewczynom i na bieżąco was informować o wyniku. A teraz Wiktor Waligura informuje, że zmienia się pora roku. Na jesień już wkrótce. Cztery pory roku w RMF.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
6: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
5: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: naprawdę ciężko będzie w tym roku wybrać hicior lata. David Guetta i Alok też sobie ostrzą zęby na ten zacny tytuł. Ich Run Run River przed momentem w RMF Max Kraków. Ale jak już dzisiaj wspominałem, do końca lata zostało jeszcze trochę czasu i trzeba z niego wycisnąć ile się tylko da, bo później będziemy narzekać, że zimno, że ciemno i nie można sobie poczilować na polu. Dlatego też zapraszamy Was serdecznie w najbliższą niedzielę, 6 września na Dożynki Województwa Małopolskiego. Po raz pierwszy ta impreza zawita do Krakowa i będzie odbywać się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czekać tam na Was będzie cała masa atrakcji, pokazy, koncerty, na scenie m.in. Cleo, konkursy, warsztaty, stoiska małopolskich producentów, twórców i oczywiście pyszne regionalne jedzonko. Całe Małopolskie jest zaproszone, więc wpadajcie licznie, również spoza Krakowa. A więcej info możecie sobie sprawdzić na stronie rmfmax.pl.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Program zawiera lokowanie wydarzenia. 28. Dożynki Województwa Małopolskiego, którego organizatorem jest Województwo Małopolskie.

0: Dzieciaki z Fastboy na koniec lata jeszcze nam wrzucili na playlistę jednego letniaczka Music Sounds w RMF Max. Ale gdyby ktoś z was chciał złapać jeszcze trochę lata, niekoniecznie w Polsce, to z dodatkowymi 15 tysiącami złotych na koncie jakiś spontaniczny zagraniczny wypad mógłby stać się rzeczywistością. Tylko najpierw, spontanicznie, wyślij teraz hasło MAX pod 7327 za 3,69, 15 koła i inne wakacyjne nagrody czekają, być może właśnie na ciebie. rmfmax.pl, tu też możesz ogarnąć zgłoszenie do naszej zabawy. RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
2: Wieńce?
3: Są.
2: Małopolskie smaki?
3: Są.
2: Warsztaty, rękodzieło, żywa zagroda ze zwierzętami i atrakcje dla dzieci?
3: Obecne. Po raz pierwszy dożynki województwa małopolskiego w stolicy regionu.
2: A po południu zrobi się naprawdę głośno. Na scenie Ciupaga, Mateusz Mijal i Kleo. 6 września od godziny 10 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nie może was zabraknąć.
3: Bo tego dnia cała Małopolska świętuje razem.
2: Partner główny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Zaprasza Samorząd Województwa Małopolskiego.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hit na maksa.
9: Kraków 96 i 7 FM.
11: Czwartek w Krakowie przyniesie całkiem przyjemną pogodę. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale nie zabraknie też przejaśnień i chwil ze słońcem. Temperatura wzrośnie dziś do 24 stopni, a w prognozach bez opadów deszczu. Korzystne pozostają też warunki biometeo, choć ciśnienie w ciągu dnia ma delikatnie spadać. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Noc spokojna i sucha z umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą około 15 stopni. Jutro bardzo ciepło do 27 stopni.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

lat, ale co ma, to nagranie ciągle brzmi bardzo świeżo. Bubble Tea, Quavo i Darka Zawiało w RMF Max Kraków. Słuchajcie, czytam właśnie, że wyłączą kasowniki w autobusach i tramwajach. Ale jeszcze nie dzisiaj, spokojnie. Dzisiaj lepiej kupić bilet. Za darmo przez cały dzień po mieście będzie można śmigać dokładnie 22 września z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Akcja ta będzie częścią Europejskiego Tygodnia Mobilności, który rozpocznie się w Krakowie 16 września. W programie m.in. piknik tematyczny, wirtualne przejazdy w symulatorze tramwaju, a także wielka lekcja ekologii. Więcej szczegółów mamy poznać niebawem i na pewno będziemy wam jeszcze o tym wydarzeniu przypominać na antenie RMF Max Kraków. RMF Max.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
7: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Kraków, ulica Armii Krajowej 17.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Kraków 96 i 7 FM.
15: Kinga Nyga cały czas z Wami. Mamy godzinę 11. Czas na najświeższy flash i pogodę w RMF Max Kraków. Zaczynamy. 7530 zł brutto, czyli około 5450 zł na rękę. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych GUS. Mediana oznacza, że połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, połowa powyżej. Jakie zawody znajdują się w tej górnej połowie?
16: Na czele tabeli bez zmian programiści i inni specjaliści z zakresu informatyki. Tam mediana płac wynosi 13 tysięcy zł brutto. Listę zarobków zamyka hotelarstwo i gastronomia. Tu bez zmian mediana wynosi około 5400 zł brutto, na rękę to w granicach 4000, czyli mediana niewiele wyższa od pensji minimalnej.
15: Tyle Igor Skrzypek.
13: Słuchacie RMF Max Kraków.
15: Kraków przygotowuje się do otwarcia linii do Mistrzejowic. Zmiany, jak ustalił nasz reporter, powinny wejść w życie w weekend 19-20 września. To oznacza też zmiany w rozkładach autobusów, nowe tramwaje, ich trasy oraz więcej kursów.
17: Otwarcie nowego torowiska właściwie przełoży się na trochę rewolucję komunikacyjną, zwłaszcza w siatce tramwajowej na terenie całego miasta. Wynika to z tego, że ZTP postanowiło przy okazji spróbować naprawić parę innych problemów, w tym na przykład przeciążoną linię 20, która będzie wzmocniona. Stąd też tych zmian jest więcej, natomiast warto je docenić, bo generalnie budżet na komunikację miejską wzrośnie o 40 milionów złotych rocznie. To jest bardzo dużo i to rzeczywiście czuć. Tych kursów będzie więcej.
15: Wyjaśnia Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Oczywiście są też minusy nadchodzących zmian, do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Policja zatrzymała 4 osoby po brutalnym napadzie na 2 nastolatków na dworcu w Skawinie. Według śledczych powodem ataku był szalik klubowy jednego z chłopców. Jeden z 14 i 15-latków został uderzony w twarz butlą z gazem. Sprawcy mieli też grozić im śmiercią. Zarzut usłyszał 36-letni mężczyzna, któremu grozi do 15 lat więzienia. Teraz ciekawa propozycja dla absolwentów kierunków technicznych. Jeszcze do 18 września potrwa rekrutacja na nowy kierunek na AGH – inżynierię multikopterów. Co jest siłą tej oferty?
18: Uczelnie wyższe uczą studentów 5 lat. Za 5 lat to jest epoka. Więc dlatego pomysł na te studia podyplomowe, bo to tylko rok. Za rok my czymś nauczymy. Chociaż nauczymy nowoczesnemu. Na następny rok my już zmienimy program. My będziemy śledzili dynamicznie za zmianami w branży.
12: Czyli te zmiany są aż tak dynamiczne?
18: Aż tak dynamiczne. Nawet bardziej niż aż tak. No, zmienia się oprogramowanie, zmienia się, no, na przykład sztuczna inteligencja.
15: Wyjaśnia profesor dr Andrii Milenin z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Kraków pożegna lato plenerowym wydarzeniem na osiedlu Kalinowym. 13 września przy MDK-u imienia Korczaka odbędzie się festyn, a mnie jest szkoda lata.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Pogoda nadal po naszej stronie. Dzisiaj chmury od czasu do czasu przesłonią niebo, ale przejaśnienia będą się pojawiać i to regularnie. Słońca też nie zabraknie. Temperatura maksymalna na dziś to 24 stopnie. Parasole można zostawić w domu. Większych opadów nie widać na mapach. Warunki biometeo sprzyjają naszemu dobremu samopoczuciu. Wiatr słaby zachodni. Noc ma minąć spokojnie, bez opadów deszczu i z temperaturą w okolicach 15 stopni, a jutro jeszcze cieplej, 27 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Minęła już 11 w RMF Max, tu cały czas byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Mam dla was kolejne hiciory, Temper City, Self-Aware, to już w głośnikach, a za chwilę też nowy Oskar Cyms, Bez końca. Piotrek Świderski, cześć ponownie.

0: Bez końca.
1: Cymsu w formie, jego najnowszy singiel Bez końca zagrał właśnie w RMF Max Kraków. A tego niestety nie możemy powiedzieć o naszych krakowskich piłkarzach, że są w formie. Wisła we wtorek odpadła z Pucharu Polski z pierwszoligową Odrą Opole, a Krakowia wczoraj z drugoligowym Zniczem Pruszków. Po 90 minutach był remis 1-1. Dogrywka również nie wyłoniła zwycięzcy, więc potrzebne były rzuty karne. No a w nich 17-letni bramkarz Znicza robił niesamowite rzeczy i po serii 11 mecz zakończył się wynikiem 4-3 dla gospodarzy z Mazowieckiego. Także teraz pozostaje nam trzymać kciuki za Wieczystą w tych rozgrywkach. Może chociaż oni dadzą radę awansować dalej. Ich pucharowe spotkanie dzisiaj zawią Świdnik o godzinie 14.30. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: numer po prostu palce lizać. Robin Schulz i Barbs, Better Times w RMF Max. A jak ktoś ma smaka na 15 tysięcy złotych, to niech teraz zrobi głośniej radio, bo uwaga, po raz kolejny w Byle do Obiadu rusza runda bonusowa i tym razem 550 razy pomnożę każdego maksa wysłanego teraz pod 7327. Taki SMS kosztuje 3,69, ale teraz jeden los ma moc 550 losów, więc naprawdę warto skorzystać. No bo jak zadzwonimy po południu akurat do ciebie i trafisz kokosa z 15 tysiącami, to będzie to najlepiej wydane 3,69 w twoim życiu. To co, wysyłasz? Hasło Max pod 7327.
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Ach, niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak.

0: tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Kraków, ulica Zawiła 3.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
7: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
6: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
7: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
0: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.

taka bardziej popowa wersja Gipsa. Dla mnie rewelka w tym kawałku razem z Igo. Ostatni dzień lata w RMF Max Kraków. Jeszcze trochę, ponad 2 tygodnie, zanim przyjdzie jesień, więc spoko, spoko, korzystajmy, póki jeszcze możemy. W sobotę po raz ostatni można na przykład wpaść na dach hotelu Poleski, gdzie odbędzie się impreza zamykająca sezon Prozac on the Roof za dekami Naked Relaxing, Truant i Kuriozum. Start o godzinie 17. No, albo też można wpaść na dach Galerii Bronowice, gdzie od godziny 12, również w sobotę, rozpocznie się trzeci zlot klasyki. Blisko 300 oldschoolowych fur, koncert i atrakcje dla całych rodzin, to m.in. w programie. Jeśli jesteście fanami motoryzacji, to naprawdę żal byłoby przegapić takiego wydarzenia. Szczegółów szukajcie na fejsie Galerii Bronowice. RMF.

0: Reklama.
1: Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Nadciąga największa impreza motoryzacyjna w Małopolsce. 5-6 września spotkajmy się na Tuning Show Expo w Expo Kraków. Super samochody, pokazy motocykli elektrycznych, car wrapping, symulatory i znani twórcy internetowi. Wpadnij w pierwszy weekend września do Expo Kraków. Tuning Show Expo.pl.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Pogoda nadal po naszej stronie. Dzisiaj chmury od czasu do czasu przesłonią niebo, ale przejaśnienia będą się pojawiać i to regularnie. Słońca też nie zabraknie. Temperatura maksymalna na dziś to 24 stopnie. Parasole można zostawić w domu. Większych opadów nie widać na mapach. Warunki biometeo sprzyjają naszemu dobremu samopoczuciu. Wiatr słaby zachodni. Noc ma minąć spokojnie, bez opadów deszczu i z temperaturą w okolicach 15 stopni, a jutro jeszcze cieplej, 27 stopni.

Życzę wam, żebyście mieli jak najmniej złych wspomnień po pierwszym tygodniu września. Bad Memories i Meduza to muzycznie jeszcze przed godziną 12 w RMF Max. No a jutro o tej porze niektórzy z was pewnie będą już jedną nogą w weekendzie. Pierwszy weekend września przed nami. A tymczasem przez kolejne godziny czwartku przeprowadzą was Asia i Irek. Program I Wszystko Gra startuje po godzinie 12. My słyszymy się jutro standardowo po 9. Piotrek Świderski, dzięki wielkie, cześć, na razie.

0: rana.
1: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
5: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
11: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
10: Ducha to ja niedługo wyzionę.
11: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
12: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Kinga Nega, słuchacie RMF Max Kraków. Jest południe, czas na najświeższy flash i prognozę pogody. Zaczynamy. Pod koniec września pierwsi pacjenci dostaną e-kartę DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. Przypomnijmy, przepisy w tej sprawie weszły w życie na początku sierpnia. Gdzie wystawione mają być pierwsze e-karty?
17: W Wojewódzkim Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi oraz w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Tam są teraz najbardziej zaawansowane prace informatyczne. Zgodnie z przepisami od stycznia karta elektroniczna będzie musiała być podstawowym dokumentem już w całej Polsce. Ten e-dokument ma zmniejszyć liczbę formalności z perspektywy pacjentów i ma działać jak priorytetowe skierowanie dla osób, które mają nawet wstępne podejrzenie nowotworu.
16: To był Michał Dobrołowicz.
18: Słuchacie RMF Max Kraków.
16: Od jutra zmiany przy hali targowej. O 6 rano rozpocznie się kolejny etap remontu torowiska na ulicy Grzegorzeckiej.
19: Drogowcy wymienią torowisko ze wszystkimi jego warstwami, wszystkim tym, co pod szynami. Na skrzyżowaniu pojawią się znane już w Krakowie płyty, które lepiej trzymają torowisko w podłożu. W związku z tym przejedziemy Grzegorzecką w stronę Dietla, skręcimy z Łazarza w Grzegorzecką w stronę Dietla, natomiast nie przejedziemy z ulicy Łazarza w Daszyńskiego oraz nie przejedziemy z Daszyńskiego w Łazarza. Nie skręcimy też w lewo z Daszyńskiego w Grzegorzecką w kierunku ulicy Dietla. Tak będziemy jeździć przez najbliższe 2 tygodnie. Koniec wszystkiego, wszystkich utrudnień na Grzegorzeckiej zaplanowano pod koniec września.
16: Informował Przemek Błaszczyk. Nowe kładki, tunele, przejazdy i budowa brakujących odcinków dróg. Wracamy do planu rozwoju infrastruktury rowerowej w Krakowie na najbliższe 4 lata. Na których inwestycjach szczególnie zależy użytkownikom jednośladów?
20: Dla mnie na przykład jedno z takich rzeczy, o których mówiłem od kilku lat, wiedząc, że budowana jest trasa łagiewnicka i kładka przez Wisłę, no to jest korytarz Wilgi. Z jednej strony mamy most, z drugiej strony mamy już tam trasę infrastruktury 8,5 łanów, a co po środku? Z punktu widzenia na przykład też coraz większego ruchu turystycznego, no to jest sytuacja na stopniowodnym Dąbie, no to mamy 230 bodajże kilometrów super infrastruktury w korytarzu rzeki. Jedyny zakaz ruchu rowerów na tej infrastrukturze to jest właśnie w Krakowie.
16: Mówił Marcin Dumnicki ze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. Zbliża się jubileuszowa 10. Wielka Lekcja Ekologii. 20 września przy Tauron Arenie na uczestników czekają warsztaty, eksperymenty naukowe, pokazy, spotkania z ekspertami i występy artystyczne. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Zakończy się międzypokoleniową potańcówką. Krakowianka Julia Socci została została ogólnopolską laureatką konkursu Ośmiu Wspaniałych, który promuje młodych wolontariuszy i społeczników. Uczennica 7 LO od lat angażuje się w pomoc seniorom, akcje charytatywne i działalność obywatelską. Organizuje też inicjatywy społeczne, działa w Młodzieżowej Radzie Krakowa i Samorządzie Uczniowskim. Gratulujemy Julce. A już teraz najświeższa prognoza pogody. Zapraszam.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Czwartkowe popołudnie w Krakowie minie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Zdaniem synoptyków nie zabraknie słońca i błękitu, chociaż chmury również mają się pojawiać, a zachmurzenie momentami może wzrastać do dużego. Jeśli pokropi to symbolicznie, na termometrach dziś maksymalnie 24 stopnie, ta odczuwalna temperatura nawet nieco wyższa. Warunki biometeo na razie niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, później zmienią się na obojętne. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, zachodni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: RMF Max, hity na maksa.
21: Jak w pracy jest z wami super ekipa, to czas w pracy mija zdecydowanie szybciej.
22: Dlatego wszyscy jesteśmy RMF Max. Asia, Irek, dzień dobry.

0: Wjechało popołudnie do RMF Max i od razu mamy dla was coś specjalnego, ale sorry, nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy mają trójkę w swoim numerze telefonu.
1: 15 tysięcy złotych. 1200 razy łatwiej. Taką mamy dla was ofertę. Jeżeli macie trójkę w swoim numerze telefonu, to właśnie teraz mnożymy wasze szanse na tą kasę razy 1200.
0: Ulala. Kto ma cyfrę 3 w swoim numerze telefonu, ten wysyła Max na 7327.
1: Trójka w numerze telefonu i jeszcze więcej szans na 15 tysięcy złotych.
0: Wyślij Max na 7327.
2: Reklama.
3: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
3: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Wieńce?
2: Są.
1: Małopolskie smaki?
2: Są.
1: Warsztaty, rękodzieło, żywa zagroda ze zwierzętami i atrakcje dla dzieci?
2: Obecne. Po raz pierwszy dożynki województwa małopolskiego w stolicy regionu.
1: A po południu zrobi się naprawdę głośno. Na scenie Ciupaga, Mateusz Mijal i Kleo. 6 września od godziny 10 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nie może was zabraknąć.
2: Bo tego dnia cała Małopolska świętuje razem.
1: Partner główny Unii.

0: jeszcze wakacyjny vibe. Ona poczuła dłonie na sukience, pomyślała, że chce więcej. Bledka, nasza cokowana, wyjątkowa. Dlatego następna jej piosenka na pewno będzie o miłości.
1: I też będzie hitem i będziemy ją grać w RMF Max.
0: A teraz sobie robimy bardzo fajne czwartkowe popołudnie w pracy.
1: Komu nie pasuje plan lekcji w szkole?
0: Bo na przykład, parę osób by się znalazło.
1: Bo na przykład kilka dni z rzędu zaczyna bardzo wcześnie, powiedzmy o 7 rano, to szkołę można zgłosić do sanepidu, bo taki plan lekcji jest niehigieniczny.
0: O, to najlepiej, jak komuś nie pasuje plan lekcji, to trzeba podejść do rozwiązania problemu higienicznie.
1: Czyli?
0: Czyli ze szkoły się zmyć. Zmyć się ze szkoły.

0: Świetny Alan Walker. Pogoda? Wiadomo. Rano zimno, w południe gorąco, wieczorem chłodno.
1: Wszystko w temacie pogody mamy dla Was zebrane w najnowszej prognozie. Zostańcie, żeby poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
6: Przecież to pasuje do siebie świetnie.

0: Jeden gratis. Kup na ticketenergylandia.pl. Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frostę kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Tak już jest. Niskie ceny są...

0: Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: I po reklamie.
3: Mamy dobre informacje pogodowe dla mieszkańców Krakowa i gości, bo dziś aura całkiem przyjemna. Co prawda chmur na niebie nie brakuje, ale słonecznych akcentów i przejaśnień również. Co ważne, w prognozach bez większych opadów deszczu, a na termometrach maksymalnie do 24-25 stopni. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, tylko chwilami umiarkowany. Noc dość ciepła, 15 stopni na termometrach, bez opadów deszczu.
4: RMF Max.
5: RMF Max Kraków.

0: właśnie tak miało być. Na zawsze, już, jak w tej piosence. A tu byliście w zeszłym tygodniu na wakacjach, a tu Ola Mirosław niespodziewanie, pyk, zakończyła karierę.
1: Nasza Ola Mirosław, ta dziewczyna, która wspina się turbo szybko po ściankach wspinaczkowych, mistrzyni świata, Europy, mistrzyni olimpijska, w ubiegłym tygodniu powiedziała, że to koniec.
0: Zaskoczyła wszystkich ze mną na czele,
1: no, w ogóle gdzieś mi, a ja zaraz za
0: gdzieś
1: tobą.
0: Mi to uciekło, no od tego nas macie, żebyście ogarnęli wszystkie ważne informacje, ale Ola zakończyła karierę dokładnie tak samo, jak wchodziła. Szybko. Niespodziewanie szybko. Bardzo dziękujemy za wszystkie wzruszenia.

0: rana.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Kraków, ulica Armii Krajowej 17.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Mała łazienka, nietypowa przestrzeń, nie musisz iść na kompromis. W salonie łazienek Domino w Krakowie znajdziesz kabiny prysznicowe i brodziki Radaway, dopasowane do Twojej przestrzeni, wymiarów i stylu. Bo dobra kabina to taka, która pasuje do Twojej łazienki. W salonie Domino znajdziesz wszystko, by urządzić ją po swojemu, od A do Z. Zapraszamy, Kraków, ulica Mogilska 69A. Domino. Więcej możliwości dla Twojej łazienki.
5: I po reklamie.
6: To popołudnie z RMF Max Kraków. Wybiła godzina 14. Kinga Nega. Czas na flash i prognoza pogody. Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało prośbę do służb, by sprawdziły, czy nie doszło do ewentualnego lobbingu w otoczeniu prezydenta. Chodzi o sprzeciw Karola Nawrockiego wobec ustawy, która miała wprowadzić pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika w szkołach podstawowych i średnich.
7: Jakiego efektu spodziewa się pani teraz? Jaki może być dalszy krok?
8: A przede wszystkim spodziewam się odpowiedzi na pytanie, czy nie doszło tam do lobbingu. Jeżeli doszło, no to odpowiednie działania będą konieczne.
6: Mówiła w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem, szefa resortu Barbara Nowacka. Prezydent Nawrocki decyzję o zawetowaniu ustawy o e-dzienniku uzasadniał między innymi bezpieczeństwem dzieci.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: Kraków do 2030 roku chce domknąć sieć tras rowerowych i poprawić bezpieczeństwo cyklistów. Zespół ekspertów przedstawił plan budowy nowych kładek, tuneli, przejazdów i brakujących odcinków dróg dla rowerów. Jakie inwestycje są już realizowane?
9: To jest na przykład las Bonarka. W obrębie tego lasu jest realizowana droga dla rowerów, która połączy ulicę Puszkarską z ulicą Kamińskiego, ulica Walerego Sławka. Tam też obecnie realizowana jest obustronna infrastruktura rowerowa. Ulica Jancarza, czyli odcinek, który łączy tutaj ulicę Wiślicką, rejon Srebrnych Orłów z inwestycjami, które powstawały, z infrastrukturą, która powstawała w ramach inwestycji związanej z budową linii szybkiego tramwaju.
6: Mówiła Małgorzata Jedynak, kierowniczka działu uzgodnień rozwoju mobilności aktywnej w Zarządzie Transportu Publicznego. Muzeum Lotnictwa Polskiego rozpoczęło budowę zadaszeń nad Aleją Migów. To pierwsza w historii placówki inwestycja, która ochroni zabytkowe samoloty przed deszczem, śniegiem i słońcem. Projekt wart blisko 15 milionów złotych zakłada powstanie 22 zadaszonych stanowisk dla maszyny z epoki zimnej wojny. Pierwszy etap ma zakończyć się jeszcze w tym roku. W ten weekend Expo Kraków zamieni się w wielką halę motoryzacyjnych projektów. W sobotę i w niedzielę odbędzie się 6. edycja Tuning Show Expo. Będą super samochody, latające motocykle czy przejażdżki Monster Truckiem. Są jednak pewne zmiany.
10: W tym roku nie będzie driftu. Musimy powiedzieć już tutaj z ogromnym żalem, smutkiem, że z racji tego, że za płotem Expo Kraków powstał kolejny blok. No jesteśmy już tutaj w tym momencie zablokowani, jeśli chodzi o kwestie driftowania, hałasowania i tak dalej, co jest zupełnie niezależne od nas i no jest nam też niezmiernie przykro, że z jednej z głównych atrakcji naszej imprezy musieliśmy zrezygnować. On był bardzo ważną częścią naszej imprezy, ale staramy się zrekompensować wszystkim osobom, które odwiedzą Tuning Show Expo właśnie tymi pokazami w hali.
6: Informował Tomasz Pasewicz, współorganizator wydarzenia, a dla naszych słuchaczy mamy zaproszenie, wchodźcie na RMF Max, lokalizacja Kraków. Nowochódzkie Centrum Kultury wraca po wakacjach z bogatą ofertą wydarzeń. W programie na wrzesień koncerty, spektakle i wystawy. Wszystkie szczegóły na stronie NCK-u.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: 25 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Krakowie. Aura całkiem przyjemna, co prawda na niebie będą pojawiać się chmury, ale w prognozach bez większych opadów są też szanse na duże rozpogodzenia i słoneczne akcenty. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie, wiatr wieje z zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany, a ciśnienie ciśnienie delikatnie spada. Noc ma być pogodna i sucha z temperaturą w okolicach 14 kresek, a jutro do 27 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Te pyszne ciasteczka dzisiaj to do pracy przyniosła Izabela albo Szymon.
13: I ważna wiadomość dla Rozalii, jutro ty.
12: Imieninowe pozdrowienia dla wszystkich.
13: Max, Asia, Irek i wy.
12: Razem jesteśmy RMF Max.

0: Najbardziej zaskakująca historia, jaką usłyszycie tego popołudnia, jest właśnie teraz w RMF Max.
1: 20 lat temu pewien Majamczyk, czyli mieszkaniec Miami, wyjechał na Jamajkę i nagrał piosenkę.
0: A potem siadł na jej punkcie, oszalał i z tej okazji gramy ją w RMF Max. Nazywa się Sean Kingston. Jayo!

0: Od dawna to wiem.
1: Wielki hit tych wakacji, męskie granie w RMF Max i ostatnie dwa dni na zdobycie naprawdę dużych pieniędzy.
2: 15 tysięcy złotych do zdobycia tutaj w RMF Max. Kto chce je zdobyć, wchodzi na nasze www.
3: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nadciąga największa impreza motoryzacyjna w Małopolsce. 5-6 września spotkajmy się na Tuning Show Expo w Expo Kraków. Super samochody, pokazy motocykli elektrycznych, car wrapping, symulatory i znani twórcy internetowi. Wpadnij w pierwszy weekend września do Expo Kraków. Tuningshowexpo.pl.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać?

0: Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
2: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
1: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: RMF Max, lato cały czas trwa, u nas cały czas palmy z kokosami, w tych kokosach nagrody, to jest zabawa Casa de Palma.
2: Najwyższa pora wykręcić numer po raz kolejny, jeżeli coś ci gdzieś wibruje, nawet jeżeli tylko cię swędzi,
1: to teraz,
2: upewnij
1: teraz
2: się,
1: trzeba.
2: Czy aby na pewno to nie jest telefon, który dzwoni, bo to może być telefon, który cię doprowadzi potencjalnie nawet do 15 tysięcy złotych. Dzień dobry, RMF Max, zabawa Casa de Palma, jak masz na imię?
3: Natalia,
2: to nie jest żart, bo usłyszałem zawahanie w twoim głosie. My naprawdę dzwonimy w zabawie Casa de Palma i za chwilę przed tobą szansa na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych.
3: Super.
1: Natalia, taka już bojowa, widzę, nastawiona. Czy ty teraz jesteś w pracy, czy już po pracy? Zrelaksowana, czy mniej?
3: Ja jestem na zwolnieniu ciążowym, także ja się relaksuję cały czas.
1: Okej, to teraz postaramy się to zrobić tak, żebyś sobie za bardzo ciśnienia nie podniosła, żeby wszystko było w normie i żebyś była spokojna, słuchaj, Natalia, bo tutaj tylko dobre rzeczy się mogą zadziać.
2: Który miesiąc?
3: Początek 8.
1: To już tak blisko.
2: To lada moment. Blisko, tak.
1: No dobrze, to fajnie, że możemy się dorzucić jeszcze przed narodzinami dla twojego potomka z czymś fajnym. To może być 15 tysięcy złotych, ale to mogą być też inne nagrody. Instax, maszyna do lodów, JBL bary pod telewizor. No ale teraz tak naprawdę, co trafi w twoje ręce, tudzież w ręce twojego potomka, to zdecydujesz ty, bo jedną z 26 palm trzeba teraz wybrać. No i zobaczymy, co tam wypadnie.
3: No to celujemy w 11.
1: 11.
3: Tak.
2: Dobrze, Natalia. Ja jestem chyba bardziej zdenerwowany niż ty, bo ty masz dość spokojny głos. Ale jeżeli jesteś pewna, to my zmierzamy do palmy numer 11. Tylko mi potwierdź, że jesteś pewna.
3: Jestem pewna jak najbardziej.
2: Dobrze, to trzęsiemy. Dobra, to sprawdźmy, co jest w kokosie z palmy numer 11.
1: Ja nie będę tego przedłużać, bo Natalia, jakby o twoje zdrowie dbamy i myślę, że trochę przyjemności też zapewnimy, bo maszyna do lodów jest nagrodą, którą masz.
3: Super, bardzo się cieszę.
1: Myślę, że sporo przyjemności jeszcze w trakcie ciąży, ale też już po narodzinach ta maszyna może sprawić.
3: Pewnie, że tak.
2: Ale poczekaj, bo tutaj detektyw Siwek słyszał w tle chyba, że to nie jest pierwszy potomek,
1: tak,
2: czy, prawda?
1: Tak, też coś słyszałam, no.
3: No drugi.
2: A ten pierwszy lubi lody?
3: Bardzo.
2: Czy jeszcze nie może? A bardzo lubi. No i elegancko i bardzo się cieszę, że los cię w takim razie skojarzył z maszyną do lodów. Dobrze, słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze chce sobie załatwić maszynę do lodów albo szansę na 15 tysięcy złotych, cały czas w zabawie Casa de Palma można brać udział. 7327, tam wysyłacie SMS o treści MAX za 3,69 i bierzecie udział w grze tak jak Natalia. Natalia, warto?
3: Oczywiście.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Kaj go gra jakby do wakacji i zostało mniej niż 294 dni. Tutaj RMF Max, kanał nadawczy, a Polki teraz, nasze siatkarki, grają z Holenderkami. Póki co 1-1, to jest gra o półfinał Mistrzostwa Europy.
1: O, to bardzo mocno trzymamy kciuki, zapominając o tym, że do wakacji zostały...
2: Max!
1: 3 dni. Wstecz.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
9: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
10: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch!
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%.

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Kraków 96 i 7 FM.
11: Wieczór w Krakowie minie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Co ważne, choć może być pochmurno, to nie powinno padać. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. W nocy trochę chmury, trochę przejaśnień, ale bez deszczu, na termometrach 14-15 stopni. Jutro za to czeka nas bardzo ciepły piątek. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 27 stopni. Nie powinno padać.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Król Calvin wstąpił na polską ziemię tego lata i było wspaniale. Calvin Harris nie tylko na koncertach w Polsce, ale i oczywiście regularnie w RMF Max ze swoimi hitami. Przed chwilą How Deep Is Your Love. A internet zachwycił się konwersacją dwóch panów z Ameryki, którzy przez 18 lat jedyne wiadomości, jakie do siebie wysyłali, to były wiadomości z informacjami o śmierciach celebrytów.
1: Aha, czyli tego już nie ma, tego już nie ma.
0: Tak.
1: Znaczy ja to rozumiem z jednej strony, bo są po prostu rzeczy, z którymi, wiesz, no, są wyjątkowi ludzie na świecie, którzy zrozumieją cię na pewnym poziomie, tak? I ja mam na przykład taką koleżankę, z którą wymieniam się tylko memami na temat bajek Disneya, które oglądałyśmy w dzieciństwie.
0: Ja mam kolegę, od którego dostaję tylko rolki piłkarskie albo rolki biegowe. I zastanawialiśmy się właśnie, czy macie takie tematy, o których rozmawiacie tylko z jedną osobą. Dajcie znać. Messenger RMF Max.
2: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wieńce?
5: Są.
6: Małopolskie smaki?
5: Są.
6: Warsztaty, rękodzieło, żywa zagroda ze zwierzętami i atrakcje dla dzieci?
5: Obecne. Po raz pierwszy dożynki województwa małopolskiego w stolicy regionu.
6: A po południu zrobi się naprawdę głośno. Na scenie Ciupaga, Mateusz Mijal i Kleo. 6 września od godziny 10 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nie może was zabraknąć.
5: Bo tego dnia cała Małopolska świętuje razem.
6: Partner główny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Zaprasza Samorząd Województwa Małopolskiego.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
13: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystko

0: RTV.pl. Biedronka.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Hi, this is Cascada.
2: Hej, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Czas na skrót najważniejszych tematów z Krakowa i regionu. Kinga Nega, zapraszam na Flash, jest 17. Rząd planuje kolejne zmiany w kodeksie drogowym. Jedna z nich to możliwość zrobienia badań technicznych samochodu nawet miesiąc przed upływem terminu, bez skrócenia jego ważności. Co jeszcze zmieni się podczas badań technicznych?
6: Stacje będą musiały prowadzić bardziej obszerną dokumentację swoich badań, bo ma to być dokumentacja fotograficzna. To ma zapobiegać sytuacjom, w których kierowca przychodzi z dowodem na stację, otrzymuje pieczątkę, a diagnosta nawet nie widzi pojazdu. Za braki zdjęć z badań stacjom diagnostycznym groziłyby kary finansowe. Zgodnie z projektem do ich nakładania uprawniony byłby starosta.
5: Tyle Igor Skrzypek.
7: Słuchacie RMF Max Kraków.
5: Będą zmiany przy hali targowej. Jutro o 6 rano rozpocznie się kolejny etap remontu torowiska na ulicy Grzegorzeckiej.
8: Drogowcy wymienią torowisko ze wszystkimi jego warstwami, wszystkim tym, co pod szynami. Na skrzyżowaniu pojawią się znane już w Krakowie płyty, które lepiej trzymają torowisko w podłożu. W związku z tym przejedziemy Grzegorzecką w stronę Dietla, skręcimy z Łazarza w Grzegorzecką w stronę Dietla, natomiast nie przejedziemy z ulicy Łazarza w Daszyńskiego oraz nie przejedziemy z Daszyńskiego w Łazarza. Nie skręcimy też w lewo z Daszyńskiego w Grzegorzecką w kierunku ulicy Dietla. Tak będziemy jeździć przez najbliższe 2 tygodnie. Koniec wszystkiego, wszystkich utrudnień na Grzegorzeckiej zaplanowano pod koniec września.
5: Informował Przemek Błaszczyk. W weekend 19-20 września kolejne zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Krakowie. W związku z otwarciem linii do Mistrzejowic będzie sporo nowości.
9: Największą nowością jest tutaj otwarcie nowego torowiska od Wieczystej przez Meissnera do Mistrzejowic. Tą nową trasą pojadą 3 linie. Będzie to linia 9, która wciąż będzie dojeżdżać z Nowego Bierzynowa do Mistrzejowic, tyle że właśnie pojedzie tutaj skrótem przez nowe torowisko zamiast przez Czyżyny i Bieńczyce jak dotychczas. Drugą linią będzie linia 12, czyli obecne 52 pod nowym numerem. Tu podobnie, końcówki się nie zmienią, czyli dalej będzie jeździć z Czerwonych Maków do osiedla Piastów.
5: Tyle Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Nowość w ofercie edukacyjnej AGH to podyplomowe studia inżynieria multikopterów.
10: Te studia są skierowane do absolwentów kierunków technicznych, takich jak mechanika, mechatronika, robotyka, automatyka, informatyka, no i inżynieria materiału, oczywiście studia pokrewne, przy czym zapraszamy również osoby, które pracują w przemyśle, w jednostkach badawczo-rozwojowych, a chciałyby poszerzyć swoje kompetencje z zakresu technologii właśnie bezzałogowych statków powietrznych. Również zapraszamy pasjonatów dronów.
5: Mówiła dr Monika Pernach, prodziekan do spraw Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Jak bezpiecznie zachować się na drodze? Będzie można się o tym przekonać 12 września podczas Miasteczka Bezpiecznej Jazdy przy M1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Do końca dnia w Krakowie zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, ale co ważne, nie zmokniemy w prognozach bez większych opadów deszczu. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie delikatnie spada, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. W nocy na termometrach 14-15 stopni, nie powinno padać, zachmurzenie umiarkowane, warunki biometeo mają być korzystne. A jutro czeka nas naprawdę ciepły piątek na termometrach do 27 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Ach, lato. Lato, piękne lato tego roku mamy, prawda?
14: Jakie ty tak romantycznie widzę tutaj, lato. Nostalgicznie.
13: Mhm. Nie, bo ja chciałbym przypominać ludziom, że lato trwa. Pamiętajmy tak, o tym, ono trwa.
14: Do 23 września oficjalnie. A my jeszcze mamy Erste Letnie Brzmienia. Ostatni przystanek w Poznaniu i ostatnie 2 bilety do zgarnięcia już za chwilę w RMF Max. Siwek i Borycka, cześć!
13: Eo!

0: Cibul w RMF Max i to mi przypomniało, że dzisiaj jeszcze na zakupy trzeba iść.
1: W sensie ten ból, tak?
0: Nie, że cebula, ale 9 minut po 17 w RMF Max, ale jeszcze jest robota. Jeszcze jest robota, która wam da przepiękne zakończenie, a być może jeszcze po prostu fragment lata. Erste Letnie Brzmienia, ostatni przystanek trasy w Poznaniu już w ten weekend, piątek, sobota, czyli jutro. Jutro i w sobotę w Poznaniu można być i można zobaczyć m.in. Vito Bambino, Mroza, będzie też Brodka, no mnóstwo gwiazd.
1: Dużo informacji tu się pojawiło, ja chciałbym uporządkować.
0: Tak.
1: Erste Letnie Brzmienia, gdzie?
0: W Poznaniu.
1: W Poznaniu. I żeby się tam dostać, trzeba tylko do nas wysłać wiadomość na Messengerze.
0: Tego jeszcze nie było.
1: Tego nie mówiliśmy jeszcze, dlatego to mówię.
0: No.
1: I w tej wiadomości umieścić wiarygodny dowód na istnienie lata. No bo właśnie ludzie cały czas gdzieś tam jeszcze narzekają, że tego lata już jakby nie ma, że już się skończyło, a my uważamy, że ono jest, tylko potrzebujemy na to dowodów. Wy nam ten dowód przedstawcie, a najciekawsze odpowiedzi jej autor dostaną szansę zawalczenia wejściówki na Erste Letnie Brzmienia.
0: Tak jest, więc czekamy na wiadomości na Messengerze RMF Max. Jakie macie dowody na istnienie lata? RMF Max.
1: I wtedy Boryna pójdzie na te zakupy. Wide 2115 tymczasem i to coś.
2: Piszę do ciebie, śpisz,

0: David Guetta, Logistic Figure grają w RMF Max, a spływają już pierwsze recenzje tych nowych obiadów w szkołach.
1: A to jest akurat bardzo ciekawe.
0: Tak, bo pewnie wiecie, że się zmieniło trochę. Jest nowy system żywienia, teraz już tak zdrowo. No i faktycznie w niektórych szkołach na przykład zupa krem z dyni, jakiś gulasz, dużo gotowanych warzyw. No wygląda to wszystko po prostu jak jakiś, wiesz, no fine dining w restauracji.
1: Fajnie. Nie, mi się podoba, w jakim to idzie kierunku. Prawda, niedługo będzie można zabrać żonę na wykwintny obiad, przy okazji dziecko ze szkoły odebrać. RMF Max.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Gabi i Maciek to para, która totalnie opanowała internet. Tak otworzyli się podczas rozmowy bratnich dusz.
4: Nas już przez te 4 lata życie doświadczyło tak. Ja miałem bardzo głęboką depresję i było blisko, że tak powiem, końca.
5: Miałam wypadek samochodowy, całkowicie samym ciężarem upadła mi tutaj na rękę.
3: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Gabi i Maćkiem. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
13: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
15: I po reklamie.

Kraków 96.

0: Irena, jak usłyszała, że będzie grała w 5 sekund, to powiedziała: chodźcie tu wszyscy!
1: Irena, jesteś? Halo, halo?
2: Halo, halo, jestem.
1: O, jest Irena, dobrze. Czyli rozumiem, że masz grupę wsparcia przy sobie.
2: Mam grupę wsparcia.
1: Dobrze, a wszystko się rozgrywa oczywiście o bilety na Erste Letnie Brzmienia. Dwie ostatnie wejściówki na piątkowy i sobotni koncert w Poznaniu mamy dla ciebie. Trzeba je wywalczyć teraz w zabawie 5 sekund. Ale najpierw chcielibyśmy jeszcze zapytać o ten dowód na istnienie lata, który nam wysłałaś.
0: Tylko cenzuralnie, no prosimy.
2: Cenzuralnie jest tak, że robię formę na lato i inaczej się nie da niż dobrze spocić o poranku. Mm-hmm.
1: Tak, no czyli jak cieknie po pleckach, to znaczy, że jest jeszcze lato.
2: Tak.
1: No i przyjmujemy ten argument jak najbardziej.
0: Irena, no to skoro mamy ustalone, że lato jeszcze jest i można cały czas na nie robić formę, no to my zapraszamy cię do zabawy w 5 sekund, gdzie możesz wygrać bilety na Erste Letnie Brzmienia. Czy jesteś gotowa, czy znasz zasady zabawy w 5 sekund?
2: Jestem pewna, czy znam zasadę, ale nazwa już mówi chyba wszystko. No to strzelamy.
1: Dobra, to szybciutko ci wytłumaczę. Będą trzy pytania, jak na dwa pytania już odpowiesz poprawnie, to bilety są twoje. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć w ciągu 5 sekund. Więc lecimy z pierwszym pytaniem. Nic się nie stresuj. Najpierw mówisz, potem myślisz. Pamiętaj.
2: Dobra.
1: Pytanie numer 1. Wymień trzy rzeczy, które masz w łazience.
0: Czas, start.
2: Szczoteczka do zębów, szampon do włosów i szczotka do czesania moich kudłów po treningu.
1: Idealnie, Matko, się w czasie wyrobiła, co?
0: Czy ty masz stoper w głowie wbudowany, Irena? Przepraszam?
2: Nie, ale w zegarku, który pomaga mi w treningach, więc myślę, że jestem wyćwiczona.
1: Okej, wszystko dobra, to ma sens. No to słuchaj, teraz jak odpowiesz na to pytanie, to już bilety są twoje. Uwaga. Wymień trzy rzeczy w paski.
0: Czas, start.
2: Moja koszulka, którą mam na sobie, zebra oraz zebra, którą idą przez pasy moje.
1: Ja bym zaliczyła, bo pasy też mają pasy, w sensie te na ulicy. Więc no, Irena, jedziesz na Erste Letnie Brzmienia do Poznania.
2: Ja nie wiem, Czarek, jedziemy na koncert, ja nie wiem, czy mój mąż jest świadomy.
1: Co ty go zaraz uświadomisz pewnie? Powodzenia, bawcie się dobrze.
2: Cudownie.

0: No i to jest luźny vibe. O tej porze w sam raz, za 20 minut będzie 6, a my będziemy jeszcze sprawdzać, co w tej pogodzie się wydarzy, bo cały czas niby tak przyjemnie, trochę wakacyjnie, ale pochmurnie też może być. Max. Michał już w innym świecie.
1: Prognoza pogody zaraz, zapraszamy.
2: Reklama. Ręczne rzemiosło. Szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
7: Hej, co u Ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
7: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
9: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
10: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
9: Ducha to ja niedługo wyzionę.
10: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: I po reklamie.

0: też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Do końca dnia w Krakowie zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, ale co ważne, nie zmokniemy w prognozach bez większych opadów deszczu. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie delikatnie spada, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. W nocy na termometrach 14-15 stopni, nie powinno padać, zachmurzenie umiarkowane, warunki biometeo mają być korzystne. A jutro czeka nas naprawdę ciepły piątek, na termometrach do 27 stopni.

0: Teddy Swims i Mr. Know-It-All gra w RMF Max. I to jest piękne brzmienie naszego pożegnania dzisiejszego w kanale nadawczym. Za chwilę graba tutaj będzie, więc dużo bęgerów jeszcze przed nami.
1: Ale uderzyłeś w dramatyczne tony. Ale spokojnie, wracamy oczywiście jutro o tej samej porze, a w międzyczasie w RMF Max same bęgery. Zostańcie koniecznie z grabą teraz.
0: Max! Siwek i Borycka, dzięki za dziś.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
4: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
3: Ducha to ja niedługo wyzionę.
4: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
7: Poznaj Changan, markę z wieloletnim doświadczeniem, nowoczesnymi technologiami i komfortem, który warto poczuć za kierownicą. Benzyna, hybryda czy elektryk? Ty wybierasz. My pomożemy dobrać model i odpowiedni sposób finansowania. Teraz wybrane modele Changan w wyjątkowej cenie. Oferta limitowana. Odwiedź nasz salon, poznaj modele i umów jazdę próbną. Changan PGD Kraków, Aleja Powstańców Śląskich 22. changan.pgd.pl.
8: Nadciąga największa impreza motoryzacyjna w Małopolsce. 5-6 września spotkajmy się na Tuning Show Expo w Expo Kraków. Super samochody, pokazy motocykli elektrycznych, car wrapping, symulatory i znani twórcy internetowi. Wpadnij w pierwszy weekend września do Expo Kraków. Tuningshowexpo.pl.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Słuchacie RMF Max na 96 i 7 FM. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash. Remont bulwarów Wisły, budowa tunelu pod ulicą Ofiar Dąbia, połączenia rowerowe z południem Krakowa. Zespół do spraw kierunku rozwoju infrastruktury rowerowej przedstawił propozycję planu działań na lata 2026-30. Jakie inwestycje ruszą jeszcze w tym roku?
2: W tym momencie chociażby Aleja Pokoju. To jest inwestycja, która ma już gotową dokumentację projektową. To jest duże zadanie, które zakłada budowę drogi dla rowerów po południowej stronie Alei Pokoju. Jeżeli tutaj przetarg, który będzie realizował także Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zakończy się sukcesem, zyskamy pełnowartościową infrastrukturę po południowej stronie właśnie tej ulicy.
3: W tym roku jeszcze?
2: Jeżeli chodzi o okres, to zakładam, że to będzie też przyszły rok. Ona nie zostanie zakończona.
3: Teraz wystartuje.
2: Tak, tak. W tym roku wystartuje.
1: Mówiła Małgorzata Jedynak, kierowniczka działu uzgodnień rozwoju mobilności aktywnej w Zarządzie Transportu Publicznego. Na krakowskich przystankach pojawiły się nowe drewniane ławki. W ostatnich dniach zamontowano ich ponad 30, a do końca listopada będzie ich w mieście 100. To część programu Pakt dla krakowskich osiedli. Drewniane siedziska mają być bardziej komfortowe dla pasażerów niż dotychczasowe aluminiowe, które nagrzewały się latem i były zimne zimą. Zmiana przy hali targowej rusza kolejny etap remontu torowiska na ulicy Grzegorzeckiej.
4: Drogowcy wymienią torowisko ze wszystkimi jego warstwami, wszystkim tym, co pod szynami. Na skrzyżowaniu pojawią się znane już w Krakowie płyty, które lepiej trzymają torowisko w podłożu. W związku z tym przejedziemy Grzegorzecką w stronę Dietla, skręcimy z Łazarza w Grzegorzecką w stronę Dietla, natomiast nie przejedziemy z ulicy Łazarza w Daszyńskiego oraz nie przejedziemy z Daszyńskiego w Łazarza. Nie skręcimy też w lewo z Daszyńskiego w Grzegorzecką w kierunku ulicy Dietla. Tak będziemy jeździć przez najbliższe 2 tygodnie. Koniec wszystkiego, wszystkich utrudnień na Grzegorzeckiej zaplanowano pod koniec września.
1: Informował Przemek Błaszczyk. Nowochódzki Delfin znowu tryska wodą. Po zakończonym remoncie rzeźba na osiedlu Górali odzyskała dawny wygląd i ponownie pełni funkcję fontanny. W ramach prac odtworzono brakujące elementy, uzupełniono ubytki i uruchomiono zamknięty obieg wody. Zbliża się jubileuszowa 10. Wielka Lekcja Ekologii. 20 września przy Tauron Arenie na uczestników czekają warsztaty, eksperymenty naukowe, pokazy, spotkania z ekspertami i występy artystyczne. Wydarzenie potrwa od 11 do 19 i zakończy się międzypokoleniową potańcówką. Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej nauki i zabawy w duchu ekologii. Krakowianka Julia Sotzi została ogólnopolską laureatką konkursu 8 Wspaniałych, który promuje młodych wolontariuszy i społeczników. Uczennica 7 LO od lat angażuje się w pomoc seniorom, akcje charytatywne i działalność obywatelską. Działa też w samorządzie uczniowskim. Gratulujemy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: To będzie dość pogodna noc. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego. Co ważne, w prognozach bez większych opadów deszczu, a temperatura zatrzyma się w okolicach 14-15 kreski. Warunki biometeo mają być korzystne. Jutro również trochę chmury, trochę słońca. Nie powinno padać. No i bardzo ciepło, temperatura maksymalnie wzrośnie do 27 stopni. W sobotę sporo słońca, ale będzie znowu trochę chłodniej do 23 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Wrzeszczy wrzesień, że już jesień. Ja wiem, że jesieniary to nie mogą się doczekać dyniowej kawki, ale to chyba przez cały rok taką serwują. Przemek Grabowski, witajcie po 18. Po szkole, może już dla większości po pracy, towarzyszę wam z hitami w RMF Max. Będę miał też bilety na ciekawe imprezy. Wyjściówki do strefy 57 też są do wzięcia.

Dla wszystkich mujeres, dla wszystkich pięknych pań z RMF Max, o tej porze Pitbull w RMF Max. Co można dzisiaj świętować do muzyki Pitbulla? No fakt, że tylko 119 dni do końca roku. Brzmi sporo, ale do pierwszych świątecznych reklam to zostało zdecydowanie mniej. Chyba że już gdzieś widzieliście i słyszeliście. Teraz w RMF Max dziewczyna, którą ja sobie wyobrażam w jakiejś świątecznej piosence. No może kiedy przyjdzie ten czas, to też będzie śpiewać kolędy. Śpiewa dla was w RMF Max Zalia. Tylko kochaj mnie. Gdy

0: Kuba, jego On Tonight. Czeka na wasze głosy na liście Hot Bands, a ja czekam na wasze SMS-y. Mój numer to 3001 albo Messenger RMF Max. Mam dla was wejściówki na imprezę do strefy 57. Przytkowice koło Krakowa. 12 września w sobotę Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. Kto chce być tam razem z nami, bo ekipa RMF Max się wybiera. Kogo chcesz zabrać i dlaczego mam zadzwonić do ciebie? Daj znać na 3001, koszt jak zwykły SMS albo Messenger RMF Max.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
7: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
8: Wieńce?
9: Są.
8: Małopolskie smaki?
9: Są.
8: Warsztaty, rękodzieło, żywa zagroda ze zwierzętami i atrakcje dla dzieci?
9: Obecne. Po raz pierwszy dożynki województwa małopolskiego w stolicy regionu.
8: A po południu zrobi się naprawdę głośno. Na scenie Ciupaga, Mateusz Mijal i Kleo. 6 września od godziny 10 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nie może was zabraknąć.
9: Bo tego dnia cała Małopolska świętuje razem.
8: Partner główny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Zaprasza Samorząd Województwa Małopolskiego.
10: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
11: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
12: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Kraków, ulica Armii Krajowej 17.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: RMF Max. RMF Max Kraków.

0: W RMF Max na ostatni dzień lata, ale to nie teraz, zanim lato oficjalnie się skończy, to jeszcze zaprosimy Was na fajne imprezy, na przykład do Strefy 57 12 września. Halo, kto z nami o tej porze? Cześć!
1: Witam, cześć, Marek z tej strony.
0: Marek, 12, Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki, Normalni Ludzie, MK. No i chciałbyś tam wysłać przyjaciółkę, bo napisałeś, chodzi ostatnio i gryzie, może w końcu sobie chłopa tam znajdzie?
1: Nie inaczej, wściekła jak osa.
0: To mogła być też ostatnio pełnia księżyca, wiesz. Okej. No ale wyjście z domu i takie koncerty to jest bardzo dobre miejsce, żeby znaleźć kogoś, no bo przynajmniej łączą te osoby zainteresowania muzyczne, prawda?
1: Tak, dokładnie, nie inaczej.
0: Słuchaj, Zalewski, to Tomek, Marian czy Krzysztof?
1: Krzysztof!
0: Oczywiście, że tak! Tak więc... Masz swój podwójny bilet, zabieraj koleżankę, przyjaciółkę, a może to ty zostaniesz jej jedynym przy okazji, ja nie wiem.
1: No raczej to pójdziemy razem, ale raczej nic więcej się nie szykuje.
0: Jak ma na imię gryząca?
1: Agnieszka.
0: Pozdrawiamy, bawcie się doskonale, cześć.
1: Dzięki, hej, cześć.
0: Jeszcze raz życzę wielu wrażeń. My też się teraz trochę pobawimy, posłuchamy fajnej nowości ze Stanów. Griffin i Bunt w RMF Max World Away. So let

U nas wciąż lato, Robin Schulz w RMF Max i jego Betty Times, bo astronomiczne lato wcale jeszcze się nie skończyło, chociaż sweter rano czy wieczorem to może się przydać, albo jakaś bluza, ale to nie początek jeszcze oficjalnie jesieni. Co w pogodzie? Właśnie sprawdzimy to za chwilę w RMF Max. Wróci też ekipa Temper City w numerze Self Aware.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
2: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
6: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
7: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch.
8: Małopolsko, szykuj się na prawdziwą moc pomagania razem z Fundacją Akuratna. Już 5 września w Myślenicach na plaży Trawiastej na Zarabiu wyjątkowe wydarzenie. Akuratna moc pomagania. Świętuj z nami Międzynarodowy Rok Wolontariatu. Dla dzieci wielkie balonowe miasteczko. Dla dorosłych potańcówka z mistrzem świata w disco foxie Tomaszem Solarzem. Szczegóły na stronie akuratna.pl. Wpadaj po dobrą zabawę, zostań dla dobrej sprawy. W imieniu partnera głównego na wydarzenie zaprasza Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: To będzie dość pogodna noc. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego. Co ważne, w prognozach bez większych opadów deszczu, a temperatura zatrzyma się w okolicach 14-15 kreski. Warunki biometeo mają być korzystne. Jutro również trochę chmury, trochę słońca. Nie powinno padać. No i bardzo ciepło. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 27 stopni. W sobotę sporo słońca, ale będzie znowu trochę chłodniej do 23 kresek.

0: Tutaj wyskakuje z butów, słuchając tego numeru. Człowiek od razu chce tańczyć. Axwell i Bon w numerze Whatever Turns You On. Być może to będzie nasza jedynka taneczna, taka jedynka na podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands. Nowa dziesiątka dzisiaj od 20. Ja za chwilę Dub Dogs z Brazylii. Niedawno też na miejscu pierwszym w numerze How Does It Feel. Max.
1: Już jutro witamy pierwszy weekend września, więc przydałoby się wiedzieć, gdzie warto wyjść, gdzie się będzie działo i o tym właśnie teraz na antenie RMF Max Kraków. Piotrek Świderski, witam i zapraszam. Na dobry początek leci propozycja od Tauron Areny, która w sobotę zaprasza na swoje tereny zielone. Wydarzenie z cyklu Letnie Koncerty. Lato, reggae, jazz i trochę dobra od serca. Od godziny 16 czekać tam na Was będą koncerty, aukcje charytatywne, a także wiele innych atrakcji. Na scenie najpierw pojawi się Dubberman, później Wawa Muffin, a na finał koncert znakomitego polskiego pianisty i kompozytora jazzowego Pawła Kaczmarczyka. Wstęp jest oczywiście wolny. Zmieniamy lokalizację i przenosimy się pod Kraków, konkretnie do Przytkowic, do klubu Energy 2000. W sobotę u nich single party ze specjalnymi opaskami. Zielona dla singli, czerwona dla zajętych, a fioletowa z hasłem To co wene, zostaje wene. Start godzina 21.30. No i jeszcze Prozac 2.0, Plac Dominikański 6. Jutro u nich duet DJ-ski Das.
2: Reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Małopolsko, szykuj się na prawdziwą moc pomagania razem z Fundacją Akuratna. Już 5 września w Myślenicach na plaży Trawiastej na Zarabiu wyjątkowe wydarzenie. Akuratna moc pomagania. Świętuj z nami Międzynarodowy Rok Wolontariatu. Dla dzieci wielkie balonowe miasteczko. Dla dorosłych potańcówka z mistrzem świata w disco foxie Tomaszem Solarzem. Szczegóły na stronie akuratna.pl. Wpadaj po dobrą zabawę, zostań dla dobrej sprawy. W imieniu partnera głównego na wydarzenie zaprasza Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
6: Od dawna myślisz o studiach, ale nie wiesz, jak znaleźć na nie czas? Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie możesz połączyć naukę z pracą i życiem prywatnym. Wybierz studia niestacjonarne i rozwijaj się tak, jak chcesz. Sprawdź ofertę na niestacjonarne.uek.kraków.pl. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Studiuj, doświadczaj, żyj!
7: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Kinga Nyga, zapraszam na najświeższy flash. Słuchacie RMF Max Kraków na 96,7 FM. 141 mandatów, 55 pouczeń. Policja podsumowała akcję taksi, a o szczegółach Przemek Błaszczyk.
2: Na ponad 500 skontrolowanych kierowców nałożono 140 mandatów, skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie, zatrzymano 2 prawa jazdy i 8 dowodów rejestracyjnych. Pośród tych danych jest też on, 67-latek pod wpływem alkoholu.
13: Policjanci w rejonie Starego Miasta ujawnili 67-latka, który świadczył przewóz osób, mimo iż był nietrzeźwy. Mieszkaniec Krakowa miał prawie promil alkoholu w organizmie.
2: Wyjaśnia komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Na te ponad 500 skontrolowanych osób 214 nie posiadało polskiego obywatelstwa. 2 kierowców na terenie naszego kraju przebywało nielegalnie.
12: Osoby te zostały przekazane Straży Granicznej. Kraków szykuje się do otwarcia linii do Mistrzejowic. Zmiany, jak ustalił nasz reporter, powinny wejść w życie w weekend 19-20 września. To oznacza też zmiany w rozkładach autobusów, nowe tramwaje i ich trasy, a także więcej kursów.
14: Otwarcie nowego torowiska właściwie przełoży się na trochę rewolucję komunikacyjną, zwłaszcza w siatce tramwajowej na terenie całego miasta. Wynika to z tego, że ZTP postanowiło przy okazji spróbować naprawić parę innych problemów, w tym na przykład przeciążoną linię 20, która będzie wzmocniona. Stąd też tych zmian jest więcej, natomiast warto je docenić, bo generalnie budżet na komunikację miejską wzrośnie o 40 milionów złotych rocznie. To jest bardzo dużo i to rzeczywiście czuć. Tych kursów będzie więcej.
12: Wyjaśnia Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Policja zatrzymała 4 osoby po brutalnym napadzie na 2 nastolatków na dworcu w Skawinie. Według śledczych powodem ataku był szalik klubowy jednego z chłopców. Jeden z 14 i 15-latków został uderzony w twarz butelką z gazem. Sprawcy mieli też grozić im śmiercią. Zarzuty usłyszał 36-letni mężczyzna. Grozi mu do 15 lat więzienia. Tylko do 18 września można aplikować na nowy kierunek na AGH, czyli inżynierię multikopterów. To studia podyplomowe skierowane do absolwentów kierunków technicznych.
15: Technologie, których uczymy, to jest projektowanie lekkich konstrukcji, systemy sterowania, analiza obrazu, czy autonomia i diagnostyka, mają bardzo szerokie zastosowanie. Drony są wykorzystane we wszystkich miejscach, gdzie jest jakieś zagrożenie i to jest oczywiście na przykład kontrolowanie linii energetycznych, ale także pomiary terenu, monitorowanie obiektów jakichś przemysłowych i nie zapominajmy o tym, że drony wspierają również akcje ratownicze. Także my jak gdyby dajemy narzędzia naszym studentom, wiedzę, umiejętności.
12: Mówiła prodziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH Monika Pernach, a szczegółowa oferta na stronie uczelni.

0: Przed nami, słuchaj, dość pogodna noc. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego, w prognozach bez większych opadów, a temperatura zatrzyma się w okolicach 14-15 kreski. Warunki biometeo mają korzystnie wpływać na nasze samopoczucie, wiatr przeważnie słaby. Jutro czeka nas bardzo ciepły piątek, temperatura po południu maksymalnie wzrośnie do 27 stopni. Na niebie sporo chmur, ale będą też słoneczne akcenty. Nie powinno padać.
1: Cześć, witajcie po 19:00, gramy w RMF Max. Wiecie, co robi DJ przed programem? Też czasami remontuje. Byłem dzisiaj w markecie budowlanym, jestem w szoku, widziałem, sprzedają już łopaty do odśnieżania. No niedługo trzeba będzie liście zamiatać. Teraz też pozamiatamy. Dub Dogs w RMF Max w numerze How Does It Feel?

Romeo pokazał nam jeszcze w wakacje, tymczasem zastał nas wrzesień. Zauważyliście, że dni nam się kurczą. Na początku września w Polsce tracimy nawet około 3 minuty światła dziennie. Jestem w szoku. To wszystko zależy oczywiście od regionu. No to prawie 20 minut w ciągu tygodnia. Za tydzień będzie robiło się ciemniej, 20 minut szybciej. No to łapmy końcówkę dnia słuchając świetnych hitów. Teraz Bledka, za chwilę Hurzel, jego Moving to the Sun.

0: czyli także na weselu Travisa Kelce i Taylor Swift, chórzeli jego Moving to the Sun. Ciekawe, kto tam grał i czy był DJ, czy orkiestra. Dotarłem do listy skróconej najważniejszych gości na weselu Taylor Swift. Jak myślicie, kto tam mógł się pojawić? Szczegóły za kilka minut, a za chwilę w głośniku Slim Shady, którego akurat nie było.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i czterech konkurencyjnych serwisach.
7: Szkołę ogarniamy niskimi

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów, maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nadciąga największa impreza motoryzacyjna w Małopolsce. 5-6 września spotkajmy się na Tuning Show Expo w Expo Kraków. Super samochody, pokazy motocykli elektrycznych, car wrapping, symulatory i znani twórcy internetowi. Wpadnij w pierwszy weekend września do Expo Kraków. Tuningshowexpo.pl.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers, 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Jestem Kuba.
10: Tu Martyna.
11: This is Lady Gaga.
12: Z tej strony Cleo.
13: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Kraków 96 i 7 FM.

2013 rok, kiedy Alesso i One Republic pokazali niezapomniany hit, klasyk już dzisiaj EDM-u, czyli If I Lose Myself, po czasie wspólnie In Your Eyes. Alesso już chyba po miesiącu miodowym, no on też zaliczył wesele, zorganizował sobie oczywiście ceremonię nad jeziorem, nie na Kaszubach, we Włoszech, nad jeziorem Como. Piękna to była impreza. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hot Bands. Oscar Sims na razie wesela nie organizuje, chyba że o czymś nie wiemy. Tak śpiewa bez końca.

To dla tych, którzy lecą z RMF Max na trasie, gdziekolwiek jedziecie, gdziekolwiek jesteście, Sony Federa, Becky Hill, taka energia, say something, można, trzeba zabrać to do samochodu, albo na trening na przykład, jeżeli wybieracie się, może jutro. Sony Federa czeka na wasze głosy, ja liczę na jego debiut akurat na starcie weekendu, jutro przy piątku, rmfmax.pl, przed wami nowa jedynka, otwieramy teraz pierwszą trójkę, Shimza i Arko, ich ogień.

0: Joel Corey to gość, który nie może żyć bez dwóch rzeczy. Bez siłowni każdego dnia i oczywiście bez muzyki. Mam dla was jego nowość, premiera tego tygodnia, Don't Go Breaking My Heart. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. I być może już jutro Joel Corey przywita piątek w zestawieniu listy Hot Bands. Na miejscu trzecim czwartkowo Shimza i Arco, Fire Fire. Na drugim Gibbs, Kukon i Jonathan, Ty Masz. A na miejsce pierwsze wraca niemiecki DJ Topic, dla którego śpiewa Becky G. Pachnie jeszcze plażą. Właśnie w tym kawałku ponownie jedynka Sorry Papi.
1: One.
2: One.
1: One. One. Numer jeden.

0: To jest największy hit tego DJ-a w karierze i ponownie jedynka listy Hobbence, Topic, Becky G, Sorry Papi. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Kraków, Piotrek Świderski. Wracam do was z kolejnymi imprezowymi polecajkami na wrzesień. Co tam jeszcze ciekawego w ten weekend? Ano na przykład impreza żegnająca sezon Prozac on the Roof na dachu hotelu Poleski. Za dekami na tej edycji Naked Relaxing True Andy Kuriozum będą dbać o dobrą selekcję. Start o godzinie 17. No albo możecie też wpaść na dach Galerii Bronowice, gdzie od godziny 12 również w sobotę rozpocznie się trzeci zlot klasyki. Blisko 300 oldschoolowych fur, koncert i atrakcje dla całych rodzin. To między innymi w programie. Jeśli jesteście fanami motoryzacji, to naprawdę żal byłoby przegapić takie wydarzenie. A teraz wybiegniemy sobie trochę w przyszłość, dokładnie do soboty 12 września, bo właśnie wtedy w strefie 57 w podkrakowskich Przytkowicach odbędzie się kolejny mega festiwal. Tym razem na ich scenie wystąpi Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, a także Rogucki. Start o 15, a po koncertach możecie wpaść na After do Energy.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
5: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
3: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
19: masz. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
20: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
19: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.
21: No i... Hejka, to Maciek.
22: Ja też dołączam, jestem Aneta.
23: Hey, this is Imagine Dragons.
24: What's up, it's John Paul.
25: Siema, to Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Kraków 96 i 7 FM.

fanem, fanką, kto śledzi Roxy, widzieliście ostatnio, jak zaśpiewała Błękit w telewizji. No i przed chwilą w RMF Max. Przemek Grybowski, witajcie wieczorowo po 21. Wciąż pachnie wakacjami, już szykujemy się powoli na weekend. Pierwszy weekend września, jutro o tej porze Max Party, teraz też imprezowo Yearbox i jego nowość po wakacjach, Babylon.

0: 4 pory roku, Wiktor Waligura w RMF Max. Teraz tak, jeszcze trochę lato, może nie wieczorowo, ale w ciągu dnia, wieczorowo jesień i wrzesień, który potrafi być świetnym miesiącem na urlop w Polsce, bo nie ma już tłumów, a pogoda często pozwala na całodzienne wycieczki. Sprawdziłem, może w przyszłym tygodniu, no to tak różnie trochę popada, ale jeszcze we wrześniu będzie słonecznie, w ciągu dnia na pewno będzie można się lekko opalić, albo przynajmniej dopalić i przypalić. A za chwilę potańczymy. David Guetta i Alok, Run Run River.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
11: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę.
2: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzywu.
7: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
8: Hi, this is Denzel.
9: Hey yo, this is Eminem.
10: Cześć, tu Natalia Kawałek.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj kostkę.